Mexɔse be le ya do gbe ɖa. Esi Petro do gbɔgbɔ ƒe amekpɔkplɔ eyi ɖe yiƒe aƒea me. Pɔmsi keŋtsua gblɔ ɖa le Kɔnelio. Egblɔ eme kɔ Apɔstɔ Petro siwo katã. Esi medɔ eye le va azɔ miwo katã mi le afi sia mi le Mawu ƒe ŋkume. Miwo katã mi le fi ya le Mawu ƒe ŋkume. Eme ye nanyi wo gbedodo ɖaa bena le le fi ya le Mawu ƒe ŋkume. Na xɔ nyuitɔa ase nu siwo katã wode se na mi tso aƒetɔ gbɔ. Nde sia le le fi ya be le ase Mawu ƒe amea ƒe nya si ke Mawu tsɔ nɛ. Si ke wòtsɔ de yiƒe nume Mawu ƒe dɔla si ke la gbɔ agbe luʋɔ ɖe sia ɖe ame sia ame bena míaƒe agbewo maganɔ ɖeka ŋkume o. Late magblɔ bena Mawu wɔ nu gã aɖe le nye agbe me. Le le fia bena axɔ nyuitɔa le dzra wo dzi ɖoa le gblɔ le wo dzi me aƒetɔ dzi kpɔ gbea nu kae le dzra ɖo da ɖi ne megbea. Nye medzi be mɔxenu aɖeke ne nɔ nye agbe megbe o. Eme nye wo gbedodo ɖa ado gbe ma ɖa be mele fi aƒetɔ abe wo dɔlawo ene. Ƒo nu wo dɔlawo le to dzi. Nu siwo katã gblɔ Mawu ƒe amea le enyi nu siwo le tsɔ ɖo ɖa mi. Ƒo nu to wo dɔla dzi. Maɖo to wo nya mawɔ ɖe wo sewo dzi. Wo nu wɔ ne gbea ele vevie. Ale si le axɔ nyuitɔa ava me to wo dzadzraɖo dzi. Ne wo dzi medzraɖo oa eye si le va wo dzi dzraɖo bena ɖo to Mawu ƒe nya le aƒetɔ be nyawo me. Eƒo nu ne mi tso ekpenyigba kple anyigba siwo le to dzi eye yiwo ge dze to dzi womexɔ naɖeke o eye wose eye woxɔe dzo elabena dzima medzra ɖo o. Emata nu siwo wotsɔna mewɔ nyui ɖeke le ame ma ƒe agbe me vɔ ne le le ŋku ɖe dzia ŋtsi edzi nyuitɔa exɔ Mawu ƒe nya eye woxɔe edzre ɖo eye wòna Mawu ƒe nya nɔ yiƒe agbe me eye wògblɔ bena aleke mate ma azɔ ɖe seawo dzi awɔ Mawu ƒe lɔlɔnu. Ema ye le awɔ ŋdi ama agblɔe na aƒetɔ nye medzi be nye dzi ne dzaglã ɖe wo nya ŋtsi o. Esi Mawu ƒe nya le dzi ma nye medzi dzi si ke la nɔ tsaglã la tsatsa be dzi ma nye medzi o. Naɖeke ne gaɖe nye susu ɖa o maxɔ nu siwo katã aƒetɔ dzra ɖo ne megbea. La le ŋku ɖe wo agbe ŋti le gbe siwo le do ɖa leke wo agbe gbɔgbɔ le ɖoe ɖe ɖe le fi ya mekpɔ trɔ dzimea do gbe ɖa be aƒetɔ ne dzi kpɔ gbea ne ɖe eɖokui fia yi na agbe yeye ya ne ge dze me naɖe li si le hia le fiaɖuƒea me lelebia aƒetɔ togbɔ mekpɔ ɖeɖe bɔ kɔkɔenyenye ya edzi be dzi tsotso be aʋaya le dzi Mawu ƒe yɔyɔa la do gbe ɖa xɔa tso aƒetɔ gbɔ. Mawu le teƒe sia
dzrae ƒe dɔla da ɖi ne nu siwo katã le hiã de ya la xɔe de ya. Egblɔ na mí be bia woana o, ke nume na do gbe ɖa na bia enu veve si ke aƒetɔ dzra ɖo na wòe gbea. Wo subɔsubɔ do aɖe ɖe le le wɔ wo subɔsubɔ do aŋuti doa le le mawo ƒe lɔlɔnu wɔma le le zɔ ɖe yiƒe ɖoɖo nua alo le le ƒudu ne nu bubua ŋde ya. Aƒetɔ la kpe ɖe ŋuti o la kɔ ɖe dzi le wo subɔsubɔ doa me bena le nuwoa lata awu wo dɔla nu axɔ yayra. Wo subɔsubɔ do aɖe nusɛ si ke ana bena nu la dze dzi nɔ mawo ƒe nusɛ tso dziƒo eye mawo ƒe yayra le wo agbe me anɔ gbeƒã nyanyuia ɖem aɖe woa ƒe likawo aɖe wo dɔwɔlawo ne le do gbe ɖa la nɔ bɔbɔe ɖe nɔ ne le do gbe ɖa mawo la nɔ nusema kple nutete me gbea. Ne le le dzanyi le fɔa aƒetɔ la kasi wo agbe ŋuti gbea eye wòawu anyi dzedze kple tsitre titi ƒe nuwɔna me. Mawo dzi be nanɔ te sesẽ naɖo to yiƒe nya nanɔ kɔkɔe ɖe nanɔ dzadze ɖe le wo dɔwɔƒe le aƒome ŋusaƒe xɔsetɔ le gema xɔsetɔ mele teƒe me. Mawo dzi be nanɔ agbe si ke la he ŋuti kɔkɔe ava nɛ. Late ma gblɔ nɛ bena aƒetɔ nye ma dzo asigbalo wɔe abe elesi ene edze yi be aƒetɔ yome mena naɖeke xemɔ nɛ o le mɔa ƒe nowoa mawo dzi kpɔ late ma dzra wo dzi ɖo ŋde ya ate ma ɖoe kplikpã ate ma wɔ ɖoɖo kplikpã ŋde ya bena yeaxɔ nu si ke aƒetɔ dzra ɖo da ɖi ne yea. Esi mawo ƒe amea yɔ fu kple mawo ƒe nya kple agbɔxɔ be nya kɔkɔe nyenye be nya enya si ke la gbã kɔkutiwo si ke la ɖe amewo ɖa le babla ɖe sia ɖe me aƒetɔ nye ma na mɔ naɖeke ne xe mɔ ne mɔ nye ma na mɔ ame ɖeke ne ble mɔ bena nye ma ɖo to wo nyɔ la ke me na do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le miamawo mi da kpe nɔ mi kafo be le kplɔ mi va enye asinukpɔkpɔ gã bena mianɔ wo ŋkume ase nu siwo le gado da ɖi ne mi gbea mele do gbe ɖa si mi dzra miaƒe dziwo ɖoa la na mi nyuitɔ si le dzra ɖo ɖi na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me naɖeke maɖe miaƒe susu ɖa o naɖeke maɖe miaƒe dziwo ɖa o wo nya la aye dzi age dze miaƒe dziwo me age dze miaƒe gbɔgbɔ me eye miwo katã le ayra mi le agbɔsɔsɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me akpenɔ be le ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le mia avu mia be hadzidzi gbalea wo ma adrɛ tsɔ wo dzi ku ɖe Yesu nu eye luʋɔ si ke le ŋuɖeɖe me
eye kpɔmɔ na aƒetɔ agbe si ke vo ele me toku me eto eye miedze yome eye nu vɔ magakpɔ nusẽ ɖe mia dzi o dziɖulawo mienye yiƒe nyawo mado kpe nu o yiƒe ŋgbedodo xɔe se eye nuwo katã la nyo yi ɖe xexe si ke le kukum la gbɔ tsɔ wo ŋkuwo da yesu dzi le ŋku ɖe yiƒe ŋku dzi xexea me be nuwo eye la do vi le yiƒe kekeli ƒe ŋutikɔkɔe kple amenuveve la me.

woyina tsɔtsrɔme, woyina ɖe tsɔtsrɔme avɔ me, eye wobe dzitsinya kuna, eye womeganɔna te le mawo ƒe nuɖo anyi mɔ. Nu vɔ be beble gena dzo me, eye gbegble gena dzo wobe dziwo me, eye wobe dzitsinya kuna womegba sena nu tso mawo gbɔ. Mawo ƒe gbɔgbɔ etɔa te megate ƒona nu na wo. Eye ŋɔŋlɔ aɖe le mía yɔm le Isaiah 55. Ebe dziaƒetɔ le kpekpeo ma dea me. Yoe! Esi wòle kpeƒe, ame vɔ ɖi ne ɖe asi be nu vɔ nu eye ame dzɔdzɔe ne trɔ gbɔ va la. Eye aƒetɔ la kpɔ nublanui nɛ ne mía mawo la. Eye wòatsɔ ake geɖe. Nuvɔla siwo la va gbɔ gbea, aƒetɔ la tsɔ ake. Aƒetɔ la klɔ ŋuti. Míava biɔbiɔ etɔ̃lia. Biɔbiɔ etɔ̃lia. Nu katae wòle vevie. Yɔ mɔnu bubu aɖewo siwo nuvɔlawo dzina le woƒe dzidzɔ. Dedenɔnɔ kple mɔkpɔkpɔ dzidzi me wo be woatrɔ ɖe mawo nu biɔbiɔ enelia. Leke nuvɔwɔla ate ma xɔ tsɔtsɔke atso mawo gbɔ biɔbiɔ enelia. Leke nuvɔwɔla eye woate ma si ɖa tso nuwo si ke menyo abe sɔl tɔme ene. Nuvɔ ɔlɔ ne de dzesi be nuvɔ eye wòatrɔ ɖe mawo nu ne tsɔtsɔke biɔbi tanya velia eye fukpekpe gã li bena afɔku siwo le kpekpe ɖe nudzidzi mawo manɔme la me. Sɔ eva yi dzi kpekpe ɖe nu le Samuel gbãtɔ tabla vevɔ nyi kpekpe ame adre. Tete sɔ gblɔ na ƒe dɔlawo bena midzi nyɔnu aɖe si me ŋɔli yɔ la gbɔgbɔ le la na ne ma ayi egbɔ ada bia nui. Eƒe dɔla gblɔ nɛ bena kpɔ ɖa nyɔnu ŋɔli yɔ la ɖe le endɔ. Sɔ eyi va yi dzi kpekpe ɖe nu eye tso ŋɔli yɔ lɔ gbɔ si wotso tsitre ɖe mawo ƒe nya ŋuti. Eva yi dzi ame kuku kple ŋɔliyɔlawo kple nukpɔlawo. Ema mawo gbe le yiƒe nya la me si ke de se na Israelviwo eye wòle se de ne miegbea. Egblɔ bena ɖe eye ŋɔliyɔla aɖeke ne ganɔ mia dome alo ame siwo kpɔna nu alo adzetɔ eye nukpɔla ŋɔliyɔlɔ eye bokɔnɔwo ne ganɔ mia dome. Wogblɔ na mi le Mose 5:9 me ebɔ gake sɔ etso tsitre ɖe se ya ŋuti eye woyi va dzi nu tso ŋɔli yɔlɔ gbɔ. Motrɔ ɖe mawo nu le tomaɖomaɖo me. Ekpɔ tɔ nɔ tomaɖomaɖo ma me eye woyi mawo ƒe nya ɖeka koe la te ma axɔ na ame. Emɔ ɖeke megali o eye si ke agbagbewo agblɔ nɔ alo kukuawo agblɔ nɔ si ke la te ma he gbɔdzɔe ava ne ame o. Eye nublanuitɔa sɔ eƒo xlã ɖokui kple ame siwo tso tsitre ɖe David ŋuti eye wova yi dzi ŋɔliyɔlawo le endɔ eye wòhe ɖe nuvɔ me le egakpɔtɔ yi ɖe nuvɔ dzi elabena wo eƒo ɖokui nuƒo kple ame vɔɖiwo ame siwo medze si mawo be se o ame siwo meƒo to ɖo nyui nɛ o eye woyi ɖe ŋɔliyɔlɔ gbɔ. Edze be míakpɔ nyui ame yiwo míeƒo xlã mía ɖokuiwo kpakple kristotɔ siwo eye wole subɔsubɔ me woale ŋku ɖe ame siwo woƒo xlã wo ɖokui kple nunɔla siwo ƒona to ɖo ɖe nɔ lododo
etabla vevɔ atɔ lododo etabla vevɔ atɔ kpokpe atɔ ebe ɖe amevɔ ɖi ɖa le mia dome eye wo fiasa la nɔ anyi le dzɔdzɔe nyenye me ame yiwo ne tsɔna eye awu bubu dona hafi na ɖe ŋɔli yɔlɔ gbɔa woaɖewo aɖe goe nuvɔ ɖeke meli si ke woatsɔ nua tsɔ eye womaɖe aɖe goe o ne le kpɔ samuel gbãtɔ etabla vevɔ nyi kpokpe ame wiatɔa samuel gblɔ na sɔɔ kpokpe ame wiatɔa bena nu kate na le le fu ɖem na sɔɔ gblɔ bena elabena filistitɔ le fu ɖem na eye ɖo xaxa me ta naɖeke meli le sɔɔ kple samuel si ke eye mia agblɔ bena sɔɔl ƒe agbenɔnɔ ehe ɖe ŋɔliyɔlawo kple afakalawo kple adzetɔwo gbɔ sɔɔl etso tsitre ɖe mawo ƒe sia nu eye wòɖe yiƒe nɔnɔme se wla tsɔ nu tsɔe bena amewo ne gadze si o le nu siwo ne le edzi yim le ŋɔliyɔlawo dome kple afakaka gbɔgbɔwo me egble mawo ƒe gbɔgbɔ da ɖi nena ena mɔ samuel eye wòhe ʋɔnudɔdrɔ̃ va dzi le mɔ bubu dzi mawo le yiƒe ganyenye mea eɖi ɖa le afɔɖeɖe ma si ke wòɖe ta le nya ewɔe ne bilam hã esi ke bilam tso tsitre bena bilam ne va ƒo fi de israeviwo le nya mawo ƒe nya enyi bena ahe gbegblẽ ava me mɔ tɔgbe ame yiwo ne gble yiƒe mɔ da ɖi sɔl ƒe tsɔtsrɔ̃a ɖi eva me esi ke wo gbe samuel gblẽ ne esi ke wòle agbe nenyi be zɔ ɖe samuel ƒe ɖoɖo kple nu siwo samuel gblɔ nea ake nyi fiɔ si ke adze aƒetɔ nu vɔ gake edokpe nu eye biɔbiɔ bubu eye miagblɔ emɔ bubu siwo nuvɔ lɔ to na bena yewoadzi dzidzɔ kple mɔkpɔkpɔ esi ke wòdze be woatrɔ ɖe mawo nu bena woatrɔ ɖe mawo nu ne woƒe dzimetɔtrɔa eɖewo yina ɖe bokɔnɔ gbɔ kple ŋɔliyɔlɔ gbɔ medze bena miayi mɔmɔ dzi o etanya tɔlia egblɔ ne mi nuvɔwɔlawo dzimematrɔlɔ ƒe ɖeke matsɔ le eme kple tsɔtsrɔ̃ mawo aɖe israel atsɔe ada filistitɔwo si me eye tsɔ eye wo kple wo viwo anɔ kpakple mawo aɖe israelviwo ade filistitɔwo ƒe asi me mikpɔ sɔɔ le kpekpe wi asiekia me eye tsɔtsrɔ̃ si ke kple gbegblẽ si ke kple yiƒe agbemenutsrɔ̃nu siwo ava dzi yiƒe viwo kple eye israelviwo katã bene ba trɔ dzime axɔ seta nenyi be eyi ɖe mawo gbɔ le dzimetɔtrɔ me kple gbedodoɖa mea mawo ake tsɔe ake le dukɔa ta eye wòatsɔe ake wo vɔ gake eyi ɖe dzi eye wòyi ɖe wo gbe mawo ƒe se la eye yiƒe dzimesesẽ ta esia eye wòve dɔme na mawo eye wòwui miasrɔ̃ nu le nu yiwo katã me eye wòdze ŋkɔ ketɔ siwo wosɔ gbɔsewui vɔ gake ezɔ le ŋutilã me eye kristo manɔmea ɖi evelia ele nutsi le dɔdɔm vɔ gake le nu vɔ me ye nutsitsi dɔ mawo sɔsrɔ̃ ɖe amanɔmea mate mawɔ naɖeke o etɔlia ekpe fo
eye wo yi ɖe ŋɔli yɔlɔ gbɔ si wo he fukpekpe va yi ƒe agbe dzi eye wòtsɔ nu tsɔ eɖokui be womene gadze si o Yohanes tatɔ egblɔ nɛ bena ame sia ame si ke wɔna nu vɔa egbe kekeli la eye meva kekeli la me o bena woaɖe yiƒe agbe wa fia eɖokui wawla wo ɖe fia la nu sia nu si ke nu vɔ la le wawla ma eye megbedela le wawla ma ɖe woaɖe aɖe goe le ŋkeke ma gbe le Roma mikpɔ le teƒe ma le ŋkeke si ke mawo la drɔ ʋɔnu nu wawla to Yesu Kristo dzi la Roma ta vee ma lɔ kpekpeme wiade naɖeke meli si woatsɔ awla o woaɖe nuwo katã ɖe goe le kpɔ ma bena mleba eye ebu mawo ƒe dɔmenyo ebu mawo ƒe nublanyi kpɔkpɔ ema ehe ɖe enuwo si ke menyo le kronika gbãtɔ ta wo kpekpeme wuietɔ mihlẽ eye Saul ku le yiƒe dzidada ta si ke wòwɔ le aƒetɔ nu kple ma eye wòtso tsitre ɖe mawo ƒe se nu eye wòyi ŋɔli yɔlɔ gbɔ va yi bia nu tso gbɔ esi miawu enua egbea nuvɔ la mɔkpɔkpɔ li ɖe egbea gbɔgbɔ kɔkɔe gba lé ɖe kuku le Hosea ta de kpekpe gbã egblɔ bena va eye miatrɔ ava aƒetɔ gbɔ elabena ayɔ dɔ mi la eƒo miatrɔ bla bla mi ne le va aƒetɔ gbɔ egbea ɖe la kpɔm bla nɔ bena le trɔ dzime ye lo eye le trɔ tso wo nuvɔ me mawo tsɔ ɖokui bena yeatsɔ ake ame sia ame si ke trɔ dzime eye wòtsɔ yi wobe xɔse se ɖo kristo be vɔsasa la me kple tsitre titi la me ne le ku le nuvɔ mea la yi ɖe tsɔtsrɔ mavɔ me kple satana eye ne le ku le dzɔdzɔenyenye mea enye nuwo nyuietɔ ŋutikɔkɔe kple aƒetɔ eye hadzila ɖe kpaha John Peterson egblɔ bena latiso gadze Yesu Kristo eɖe wo luʋɔ esi wòkplɔ tso mɔ baɖa ma dzi megagble mɔ nyuietɔa da ɖi o lo megatrɔ yi ɖe nu siwo le gblẽ da ɖi o eya na siwo le tɔdzo va yia megatrɔ gba va yi ɖɔyɔ ɖo na to dzi o yi ɖe ŋgbedoŋgba dzi mega yi ɖe megbe le nu siwo le gblẽ da ɖi o la hadzila gagblẽ la bena ɖe eye xexea me be nuwo mate ma do dzidzɔe nɔ gbe ɖo la dziaƒetɔ eye na dzie be ŋkume gbe ɖeka ɖe eye la ge dziƒo ba gboa nu eye wo mɔzɔzɔ le anyigba dzi la wɔ nu kple yesu le afi ma la nɔ ayi ɖe mavɔ ayi mavɔ hadzi hakpa la gblɔ bena mianɔ kpakple ayi ɖe nu miatsɔ atsitre le miabe afɔwo dzi eye miayi aƒetɔ gbɔ le gbedodo la me eye ado gbe ɖa bena ɖe mianɔ kple aƒetɔ mi ma ɖe miaɖokuiwo ɖe o gblɔ na aƒetɔ be ma nyim teƒe wɔla la ma nɔ kpakple wo eye nye kpe ɖe nu la tso aƒetɔ gbɔ va nye ma dze kpe ɖe nu tso ame gbɔ lu ɖeke gbɔ bena dom se yi la ne na bena anɔ tsitre sese la kpɔtɔ anɔ dzɔdzɔ nyenye me ma trɔ tso aƒetɔ gbɔ ma trɔ yi megbe o le nu siwo le gblẽ da ɖi o eye ma nyi megbe de la o la nu siwo le gblẽ da ɖi tsã ne le gba va yi trɔ tsia ɖe le nyi sedzidala aƒetɔ kpe ɖe ŋuti nye bena nye ma trɔ ɖa le gbɔwo la aƒetɔ kpe ɖe ŋuti nye mawo ƒe nublanyi kpɔkpɔ ava nɔ dziƒo mawo mi da kpe nɔ ŋde ya eye mi biɔ ne wo ame veve bena ɖe miakpɔ tɔa le ŋku ɖe dzi o wo si ke nyi miabe xɔse be gɔmedzedze kple nuwo le miaƒe agbe ŋkekewo katã me tete kpɔ be yiyome dodo kpɔ be yiyome
mia kpɔtɔ anɔ ŋku lé ɖe dziwo eye la le be ne mi va se ɖe esime mia yi dziƒo fiaɖuƒe la me mi da kpe nɔ be le ɖoto mi le yesu ƒe ŋkɔ triakɔ me mi do gbe ɖa le

Mina mia atsu atsitre mia dzi ha la hadzidzigbalea me alɔfa ave ame nyi alɔfa ave ame nyi ʋɔnudɔdrɔ be ŋkeke gã meku drɔe bena ʋɔnudɔdrɔ be ŋkeke la ɖo mekɔ drɔe bena dukɔwo katã ƒota kple le fia ɣi zikpui la dzi eye afi ma ye dɔla elɔ le eye mekpɔ be kɔkɔ yi ba si ɖo ɖe dziƒo bena ŋkeke megali fifia o amegã le teƒe ma yi be ga mete wɔ naɖe ko enɔ te abe nublanuitɔ le ʋɔnudrɔ zikpui la eye ƒe agbakpekpewo sɔgbɔ nɛ bena mate xefe ɖe ta o amegã le teƒe ma yi ƒe ganye nye si kuva la wode ɖe megbe dɔla si ke ʋu agbalẽ aɖe mekpɔ yi be ganyenye aɖeke le teƒe ma o eye aho siwo le teƒe ma evi siwo tɔmelewo le teƒe ma mawo ɖo ŋku woba avifafawo etutu woba ɖatsitsiwo katã ɖa woba avifafawo ɖaa eye ahanola le teƒe ma kple ame siwo na ahawo no kple ame siwo na agbalẽ ɖa wo katã wo le teƒe ma eye le dzomavɔ me wotsrɔ̃ le eye ame si ɖokui si ke dzɔdzɔe nyenye le esi ɖa ba teƒe ma eye ame siwo klã yesu ɖe ati so gaŋtiwo hã le teƒe ma luʋɔ siwo katã gblɔ be xɔxɔ kpɔkpɔ meli ne me fifia o game meli be ma bu soso tso eye subɔsubɔ ɖeke ŋti fifia o wo katã woku le teƒe ma avi fafa ke nye sia eye wo bu amewo fa vi be to ne gãdze yewo dzi vɔ gake wodo gbe ɖa wobe gbedodo ɖe atsi megbe.